kaj se skriva, dame in gospodje. Gremo nazaj k orkestru. Ma še kje čas, da ti ga vzamem.